Awurade yɛda wase yɛma wo so yɛhyira wo din yɛyɛ wo kɛseɛ wo sɛ na wofata sɛ wogye ayɛyie ɛfiri sɛ woku na wode mogya atɔ yɛn ɛfiri kasa ahodoɔ nyinaa mu ɛfiri aman ne nkurɔfoɔ mu ayɛyɛ ahema ne asɔfoɔ yɛda wase yɛda wase wo din na nnuonyam tontom ne nkamfo ne kabea nka woyi ne awurade yesu kristo din mu wotie asɛmpa fm 94.7 ɔtene ne mpaibɔ a ɛmu ɔden ɛyɛ nnoɔma bebree ɛna waso gu so a wotie yi dwumadie yi ba so ɛbra da bi adeɛ kye wokɔda wokɔda bi adeɛ kye yɛwɔ da yɛwɔ da bi adeɛ kye ɛfiada